0: ɔhabi a wokɔ mu ɛnsɛ nyankopɔn atwitwa gye wasae ba asomdeɛ mu ɛsɛ wokɔ daeɛ mu wokɔ nnɛ mu wonnim sɛnea wodaa yɛ mpɔ daeɛ bi a wosoɛ na ahu ɛnsɛ nyame akyew ɛhyira nka no wata ɛwurade ɛhyira nka wo sɛ nnɔpɛ wabie me Anka mi a mi sebi ene nyankopɔn wabie me
1: ehyira ka
2: ehyira ka
0: we